tinoarira tukende nakugambe no twitter rumuka rwamuka sono jiuliranga jejo bajita budu kijwa ati bajita budu club mix emi budu club mix club mix ye nezijeka kumukanka nebasanyalala nezizingazi za tunendao za tu zona nezuli ya bugumo nezitani kwa kuyayuka kazima yuka Tute matema no juli yanga checho baba Genza kuja we masaka supabije ugando wakajambia kubate matema Shumita Tugende Eziteka kubunke nkebuli wakuta nechilo Nkazi za tu sata za tu Ndawo za tu nezu Dage Bajita budu kilabu wati Bajita budu club mix Emi Budu club mix Eziteka kubunke kazo na nezisa Zimbabwe